Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu.

Rokovej. Rock Radio. Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM večera. V DABu i FM

drzew w łóżbie na... Jak u drzew w łóżbie nach, słyszy im twój... Jak u drzew w łóżbie nach, słyszy im twój... Jak u drzew...

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

tak nas trafi. Nas trafi, tak nas trafi. Chcieć mu mocnej trafi, tak nas trafi. Chcieć mu mocnej, daj jedną w ostrawi. Tak nas trafi.

Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.